ebere ne su na su dumedie e na otie nka afi me humi na su a me didi se kire kruem ana pei onyame asumedwe enka etiefu nyina dumedie ya tu ni di ebere ne su a na su e na otie nka Soro ni fem betwe makọ ah na ni nyina so no ebetim ho da